0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

No, mając taką muzykę w głośnikach, człowiek jakoś tak przyjemniej budzi się do życia. Randy MC, Aerosmith, Walk This Way na 98.2. Na zegarach niemalże 5 minut po godzinie 7, a więc już oficjalnie zaczynamy czwartkową głowę do góry. Z tej strony Kuba Pasieczny, witam i zapraszam do godziny 10. Teraz brzmieniowo nieco zwolnimy, a to wszystko dzięki muzyce pana Diego Vedera. Hard Sun na 98.2.

0: reklamy.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama. Radio Centrum.

No każda osoba, której udało się zerwać z samego rana z łóżka, słuchając przed momentem rytmów muzyki Queen, może sobie teraz śmiało w duchu powiedzieć: jestem zwycięzcą, we are the champions, głowie do góry. Na zegarach mamy 12 minut po godzinie 7, a więc sprawdźmy, co tam ciekawego znajdziemy w dzisiejszej kartce z kalendarza. Imieniny obchodzą dziś Róża, Gizela, Jan czy Piotr, także osobom o tych imionach życzymy wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o jakieś ciekawe, nietypowe święta, to mamy dziś także Światowy Dzień Hasła, więc to idealny dzień, żeby zastanowić się, czy hasło 1, 2, 3, 4 lub dla zmyłki 4, 3, 2, 1, aby na pewno się nadaje. Ja teraz rzucam hasło nowość, bo właśnie tego typu utworu posłuchamy sobie już teraz prosto od grupy Muse, Cryogen w waszych głośnikach.

tilt i nie wierzę politykom. Za to ja gwarantuję, że w tym momencie mi możecie zaufać, gdyż mam dla Was świeżutkie, sprawdzone informacje prosto od lubelskich serwisów informacyjnych. Na zegarach 22 minuty po godzinie 7, czas na pierwszy dziś przegląd prasy. I na początek nieco muzycznych informacji, bo już w najbliższą sobotę Lublin wypełnią dźwięki orkiestr dętych z całego lubelskiego obszaru metropolitalnego. Otóż w najbliższą sobotę od godziny 14 orkiestry wyruszą spod ratusza w stronę Placu Litewskiego, na którym odbędzie się wspólny koncert. Jeżeli to wydarzenie Was interesuje i chcielibyście dowiedzieć się na jego temat nieco więcej, no to odsyłam na stronę internetową Dziennika Wschodniego. Za to w Kurierze Lubelskim przeczytamy nieco informacji na temat zmian przy Zalewie Zębożyckim. Otóż zbliżają się zmiany ponad kilometrowej długości fragmentu nabrzeża Zalewu Zębożyckiego. Od strony ulicy Osmolickiej ma pojawić się chodnik i opaska wzmacniająca. Jednak odcinek ten zostanie oddany do użytku dopiero po sezonie wypoczynkowym. Więcej do poczytania na ten temat na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego.

0: na zegarach w 7:30, a więc to czas na pierwszy dziś wyjazd na lubelskie drogi. I zaczynając od Wrotkowa. Uwaga na Diamentowej w stronę Wrotkowskiej oraz na Eugeniusza Romera do Diamentowej, bo coraz bardziej się tam kotłuje. Okolice LSM-u i centrum. Tutaj toruje się coraz bardziej Nadbystrzycka, szczególnie na wysokości Politechniki. I na ten moment szybciej do na przykład Narutowicza dostaniecie się jadąc Głęboką. Ale też uważajcie, bo filaretów w stronę Głębokiej oraz Głęboka przy skrzyżowaniu z Sowińskiego coraz bardziej się torują. Jaczewskiego Choćki. Na tych ulicach także nogę z gazu trzeba zdjąć.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Hey, it's Jack White here.
4: Hello there, we're 21 Pilots.
5: Hey, we are Royal Blood.
6: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
1: Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

niecorokowej miłości prosto od Biffy Clyro, A Little Love na 98,2 na zegarach 21 minut do godziny 8. I teraz mam nieco informacji dla osób, które kochają wyjeżdżać na festiwale i wybierają się na Mystic do Gdańska. Otóż od przyszłego roku Mystic Festival nie będzie miał już miejsca na terenie gdańskiej stoczni. Jak pisze organizator, chcą rosnąć i rozwijać formułę festiwalu, który nadal jednak pozostanie w Gdańsku. Ja osobiście typuję tereny gdańskiej Ergo Areny, trochę miejsca tam jest, no i jest potencjał na to, żeby posprowadzać jeszcze większe gwiazdy metalu niż do tej pory. Choć jednocześnie szkoda, bo Stocznia Gdańska ma swój ten niepodrabialny klimat. Także jak chcielibyście się z nią festiwalowo pożegnać, no to przypominam, że Mystic odbędzie się w dniach od 3 do 6 czerwca i zagrają na nim m.in. Megadeth, z którymi to także będzie ostatnia okazja, żeby w naszym kraju się z nimi pożegnać, Mastodon, Anthrax czy Black Label Society, także ekipa doborowa.

Republika i telefony. Ja także zachęcam, żeby łapać teraz za telefony i wykręcać 515 515 982, bo czas na konkurs. Ale tylko jeżeli nie prowadzicie. Jeżeli prowadzicie, no to stańcie na chwilę na poboczu, bo jest o co walczyć. Do wygrania mam dwie wejściówki, podwójne, na koncert grupy Totten Tanz, którzy zagrają w ramach Sceny w Centrum już 28 maja. I będzie to koncert inny niż te, które mogliśmy w ostatnich miesiącach usłyszeć, bo będzie to koncert z muzyką Totten Tanz, jednak w wersji akustycznej, więc będzie bardziej kameralnie, bardziej nastrojowo. Jednocześnie będzie na siedząco, że tak powiem, także liczba miejsc jest ograniczona. Otóż dziś, 7 maja, kilkadziesiąt lat temu, hit grupy The Eagles trafił na pierwsze miejsce listy Billboard i był to wtedy niejako przełom w muzyce ogółem, bo utwór ten trwa ponad 6 minut i w tamtych czasach był uważany za zbyt długi i nie nadający się do radiostacji, ale jak czas pokazał, jednak było warto zaryzykować. I pytanie do Was. O jaki utwór chodzi? Jeżeli na myśl jeszcze nic nie przychodzi, no to tutaj taka mała dźwiękowa podpowiedź. No wydaje mi się, że po kilku nutkach da się ten utwór rozpoznać, także na odpowiedzi czekam pod 515 515 982. O jaki utwór chodzi? I osoby, które poddadzą poprawną odpowiedź, mogą liczyć na to, że do nich zadzwonię właśnie z informacją, że wygrały bilety na zbliżającą się scenę w Centrum.

No, powiało nieco chłodem, a to dzięki muzyce grupy Foreigner. Cold as Ice na 98,2. Na zegarach niecałe 5 minut do godziny 8, a więc zbliżamy się do pierwszych wydarzeń Radiocentrum na dziś. A w nich usłyszymy m.in. o tym, że już jutro od godziny 14 ruszy korowód rozpoczynający Juvenalia. I wiąże się to z utrudnieniami na lubelskich drogach. Jeżeli interesuje Was, o jakie ulice konkretnie chodzi, no to zachęcam, żeby zostać z Radiem Centrum na dłużej, bo już po godzinie 8 się tego dowiemy. Za to na muzyczne zamknięcie godziny 7 kawałek od organka pod tytułem Walcz. Szczególnie z dedykacją dla tych, którzy jeszcze jakoś do życia pobudzić się nie mogą. Gwarantuję, że ten kawałek właśnie Wam w tym pomoże.

0: Może i organek mądrze gada, bo jeżeli nic nie działa na to, żeby się pobudzić, no to może warto po prostu się nieco bardziej poruszać. Organek i walcz na 98,2. Na zegarach już niemalże godzina 8, a więc to czas na pierwsze poranne wydarzenia Radia Centrum na dziś.
1: Premier Tusk z wizytą we Włoszech. O tym za chwilę. Powiemy też o celnym przekręcie oraz barwnym korowodzie, który otworzy tegoroczne juwenalia.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Premier Donald Tusk zabiega o stabilizację w Europie. Rusza dyplomatyczny maraton we Włoszech. Szef rządu rozpocznie dzisiejsze oficjalne rozmowy od wizyty w Watykanie. Spotka się tam z papieżem Leonem XIV oraz sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Rozmowy mają dotyczyć aktualnej sytuacji międzynarodowej, w tym działań na rzecz pokoju, wojny w Ukrainie oraz stabilizacji w innych rejonach świata. W trakcie wizyty premier złoży również kwiaty przy grobie Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra. Po południu Tusk uda się do Rzymu, gdzie w Palazzo Chigi spotka się z premier Giorgio Meloni, by omówić współpracę dwustronną oraz najważniejsze wyzwania stojące przed Europą. Miały trafić na hiszpański rynek, a skończyły na placu pod Warszawą. Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z europejskimi służbami udaremniła przekręt celny. Proceder opierał się na wykorzystaniu tzw. procedury unijnego tranzytu zewnętrznego. Towary wjeżdżające do Polski przez oddział celny w Małaszewiczach oficjalnie figurowały w dokumentach jako ładunek zmierzający na Półwysep Iberyjski, co pozwalało na zawieszenie płatności ceł i podatków na terenie naszego kraju. Więcej o tej sprawie mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
2: W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy wsparciu OLAF ustalili, że 3 kontenery z odzieżą o wartości ponad 500 000 zł nie dotarły do urzędu przeznaczenia w Hiszpanii. Kontenery i rozładowany towar funkcjonariusze znaleźli na placu należącym do polskiego przewoźnika w województwie mazowieckim. Zgodnie z przepisami usunięcie towaru spod dozoru celnego jest przestępstwem skarbowym i może być zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.
1: Aktualnie dochodzenie w tej sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem prokuratury. Michał Deruś podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy dysponują dowodami sugerującymi, że wykryte kontenery to jedynie wierzchołek góry lodowej w znacznie szerszym łańcuchu przestępczym. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Karnawałowy korowód studencki zainauguruje juwenalia. Na trasie wydarzenia mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. W ten piątek o godzinie 14 przed ratuszem w Lublinie odbędzie się wydarzenie rozpoczynające Lubelskie Dni Kultury Studenckiej z udziałem zastępcy prezydenta miasta Mariusza Banacha. Ulicami miasta przejdzie korowód studencki, który wyruszy z placu Króla Władysława Łokietka i dotrze na tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Uczestnicy przejdą m.in. ulicami Krakowskie Przedmieście, Aleje Racławickie, Sowińskiego, Głęboką i Nadbystrzycką. W trakcie przemarszu uczestnicy będą poruszać się jednym pasem ruchu. Do kolumny dołączy również pojazd z nagłośnieniem. Ruch na skrzyżowaniu będzie chwilowo wstrzymywany. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Bartłomieja Płoszaja będzie Mateusz Sikora, który już w najbliższą niedzielę wystartuje z pierwszą edycją Sexy Run Club. Czym jest to wydarzenie? Tego dowiecie się już za chwilę. Zostańcie z nami.
0: No z tego co widzę, to na najbliższą niedzielę pogoda zapowiada się naprawdę fajnie. Za to dziś już tak kolorowo nie jest, bo czeka nas przede wszystkim pochmurny dzień. Ale na ten moment mamy 17 stopni powyżej zera, przy odczuwalnej 13 stopni. Maks na dziś na termometrach to 23 stopnie ciepła. Ogółem przez większość dnia padać nie będzie, za to po godzinie 20 już deszcz może się pojawić i może on z nami zostać nawet do jutrzejszego poranka.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Dzień dobry. Ja też mam takie pytanie. Czy zostałem tutaj osoby, które lubią rockową muzykę, a szczególnie nu metal? No bo jeśli tak, no to idealnie się składa, bo od takiego właśnie kawałka zaczniemy godzinę 8. System of a Down i Toxicity na otwarcie 2 godziny wspólnego grania. Z tej strony Kuba Pasieczny. Witam i zapraszam do samego końca, czyli do godziny 10.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Czwartek, godzina 8:10, a więc rozpoczynamy sportową edycję porannej rozmowy Radia Centrum. Wydaje się, że w naszym mieście już jest wszystko, jeśli chodzi o sport, a jednak ta mapa nadal jest możliwa do uzupełnienia, ponieważ mój dzisiejszy gość wymyślił coś, czego jeszcze w naszym mieście nie było. Razem ze mną Mateusz Sikora. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Spotykamy się tutaj, ponieważ wymyśliłeś, tak jak wspomniałem, coś, czego jeszcze nie było, czyli 5-kilometrowy bieg z DJ-em. Czy mógłbyś nam wyjaśnić, co to jest tak dokładnie?
2: Historia zaczęła się w Wiedniu, chyba rok temu byłem na, odwiedzałem moją siostrę i ja dużo biegam i gdzieś tam po prostu poszedłem do parku pobiegać i w pewnym momencie spotkałem grupę ludzi, która biegła za Meleksem, na Meleksie tyłem do kierunku jazdy siedział DJ, grał muzykę i za tym Meleksem biegło pewnie ze 200 osób i zawróciłem, zacząłem pytać, co to jest w ogóle za akcja. No i jedna osoba opowiedziała mi, że po prostu spotykają się co tydzień, biegają sobie, na koniec kończą gdzieś tam w jakiejś kawiarni, piją kawkę, macze. I wtedy już przyszło mi to do głowy, że to jest super rzecz, którą można przełożyć, biorąc pod uwagę, że dzisiejsze młode pokolenie coraz mniej imprezuje, kluby wymierają. Wydaje mi się, że takie bieganie jest trochę alternatywą dla takiego imprezowania jeszcze nawet mojego pokolenia. I na zachodzie, jak zacząłem się interesować, na zachodzie nawet Polski gdzieś tam już trochę dalej, ale już w ogóle w krajach zachodnich takie run cluby funkcjonują bardzo dobrze. I przyszło mi do głowy, że chciałbym zorganizować coś takiego w Lublinie. Moja przyjaciółka jest DJ-ką, zaproponowałem jej DJ Bay, jeżeli możemy tutaj
1: oczywiście
2: powiedzieć. Ja na co dzień biegam w drużynie No Limits u Ewy Jacniak. To jest też dość duża grupa biegowa i akurat Ewa będzie prowadziła rozgrzewkę o 10:00. No i tak łącząc wszystkie te elementy, zebrałem znajomych, zrobiłem profil na Instagramie Sexy Run Club i założyłem sobie, że przez 2 tygodnie będę dodawał codziennie 2 posty. Nie do końca się to udało, bo były dni, kiedy pojawiał się jeden, ale uważam, że to i tak jest bardzo duża częstotliwość. Jak ktoś to robił, to wie, że to jakby codziennie 2 posty na Instagramie, obrobienie, wrzucenie tego, to jest dużo pracy, jeszcze pracując normalnie, regularnie. I jestem pod wrażeniem, jak duże zasięgi udało się uzyskać, bo chyba nawet na wczoraj zasięg profilu to jest około 30 tysięcy osób. I to takiego organika przez to, że gdzieś tam ludzie oznaczają, wrzucają do siebie na relacje. Wiadomo, jakiś mój barber to wrzucił na relacje, moja trenerka, kilku znajomych i to tak sobie po prostu poszło.
1: I można powiedzieć, że to jest połączenie przyjemnego z pożytecznym. Nie są to zawody, tak jak mogliśmy wyczytać, nie są tam mierzone czasy, natomiast ta nutka adrenaliny na pewno będzie.
2: Tak, biegniemy na początku jest rower z przyczepką i muzyką, którą komponuje DJ Bay. I na początku w czasie rozgrzewki i na koniec startujemy spod butiku Vasala Jasna 7. Biegniemy sobie 5 km po Parku Saskim, wracamy, na koniec jest darmowa kawka, darmowa matcha i taka zabawa przy muzyce, przy DJ-u.
1: Bieg będzie już w tę niedzielę, 10 maja, więc zapisywać trzeba się w miarę szybko, aby miejsc nie zabrakło, czy jednak jest to pula uczestników wolna, nazwijmy to, i ile będzie osób, tyle będzie.
2: Generalnie zachęcam do jak najszybszego zapisywania się, bo to też trochę jakby pozwala nam oszacować, ile tej kawy, ile tej maczy i jak to zorganizować logistycznie. No ale jakby przepisy mówią, że 999 osób na powietrzu. Ja się spodziewam, że koło 100 osób będzie. To jest taka liczba, w którą plus minus celujemy. No na dzisiaj mamy już zapisane ponad 90 osób, także no biorąc pod uwagę jakieś tam zmiany planów, myślę, że koło tej stówki, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest otwarte wydarzenie, fajnie, że ludzie się zapisują i jakby mi na tym zależy, ja to komunikuję, bo no musimy jakoś oszacować ilość osób, ale no jak ktoś przyjdzie i nie będzie zapisany, to jakby bawimy się razem. To chodzi o to, żeby była fajna atmosfera, fajna zabawa.
1: Jakiej muzyki możemy oczekiwać? Będzie to typowa klubowa muzyka, czy jednak coś jak Eye of the Tiger w Rocky Balboa?
2: W czasie biegu będzie trochę Eye of the Tiger, Call on Me, a na początku w czasie rozgrzewki i na koniec w czasie tutaj już zabawy przy kawiarni to będzie Afro House. Ja nie jestem specjalistą, ale tak mi moja koleżanka przekazała. Raczej taka spokojna muzyka do pobawienia się, do porozmawiania, że można stanąć i tak sobie wychillować w niedzielę.
1: I też, co ważne, nie trzeba być wybornym biegaczem, żeby przystąpić do tego wydarzenia. 5 kilometrów to taka akurat, wydaje mi się, przystępna trasa. No i nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ani specjalistycznego sprzętu.
2: Tak, wystarczą buty, serdecznie zapraszamy. Biegniemy bardzo powolutku, tempem 6.30-7.0, tak żeby jak najbardziej. Tu nie chodzi o zawody, nie ścigamy się, chodzi o dobrą zabawę, dobrą atmosferę.
1: Ciężko przekonać DJ-a, żeby wziął w czymś takim udział, bo wiadomo, też kondycję musi mieć.
2: A tutaj akurat DJ to będzie w takiej wersji, że on jest przed samą kawiarnią i on jakby nie biegnie. Okay. To jest jakby w momencie to akurat też właśnie było ciężkie, w związku z tym, że DJ się nie zdecydował na bieg, a zależało mi akurat na tej osobie, bo jakby wiem, jak prowadzi imprezy i jak potrafi pociągnąć ludzi. Uznałem, że zrobimy tą część taką, że jest rower, głośnik, przygotowany set, a sam ten DJ jest po prostu przy kawiarni na koniec i na początku. I dlatego, że po prostu ciężko jest przekonać DJ-a, żeby biegł za rowerem czy za Meleksem. Chociaż z tym Meleksem to też jest olbrzymi problem z wjechaniem do Saskiego, w związku z tym rower.
1: Jeśli chodzi o Polskę, czy mieliśmy już takie biegi z DJ-em w innych miastach, czy to też jest dosyć nowość u nas w kraju?
2: Wydaje mi się, że w Warszawie jest taki Run Club, który coś na ten kształt organizuje. Ciężko mi jest też powiedzieć, bo ja tak nie śledzę dokładnie miastami, tylko bardziej kontentem na Instagramie i trochę nie analizuję, jakie to jest miasto, bardziej jak fajnie tam jest. Tego typu imprezy mają różny kształt, bo też jest taka formuła jak Silent Disco, czyli wszyscy dostają słuchawki i ta muzyka jest w słuchawkach i jest jakby cicho dookoła. Wydaje mi się, że coś podobnego w Warszawie, ale wydaje mi się, że tej skali nie widziałem imprezy, ale nie chcę też mówić, że jestem pierwszy, no bo często jest tak, że, znaczy rzadko jest tak, że czegoś jeszcze nigdy nie było.
1: A jeśli chodzi o Lublin i twoje plany, czy jeszcze w tym roku możemy oczekiwać podobnego wydarzenia, chociaż może w innym formacie, tak jak wspominałeś, Silent Disco, czy w ogóle jest pomysł na to, żeby tworzyć takie biegi nadal?
2: Tak, ja myślę, że to będzie taki Run Club, który będzie odbywał się z mniejszą częstotliwością. My nie będziemy się spotykali co weekend. Myślę, że to będzie raz na kwartał taki bieg. Myślę, że ten odległość 5 km z nami zostanie. Myślę, że tutaj będzie szedł upgrade w stronę jednak tego Meleksa i DJ-a siedzącego tyłem do kierunku jazdy. Teraz jakby chciałem trochę zbadać potencjał, czy ludzie w ogóle będą czymś takim zainteresowani, ale jak już widzę relacje ludzi, którzy w ogóle do mnie piszą na Instagramie, to jest świeży profil, tam jest 130 obserwujących, a mamy zapisanych ponad 90 osób, także ta konwersja jest olbrzymia i widać, że jest tym zainteresowanie. W związku z tym na początku uznałem, że robimy taki basic, zobaczymy, czy jest zainteresowanie. Okazuje się, że jest i na pewno będziemy robili upgrade'y do takiego biegu właśnie z Meleksem. To jest taki mój święty graal.
1: A wydaje ci się, że jest przestrzeń na to, żeby robić na przykład nocne biegi? Wiadomo, do klubu wchodzi się raczej wieczorami i żeby to było trochę bliżej tego tematu klubowego, jeśli chodzi o biegi, czy jednak rozrywka z rana, aby troszeczkę się rozbudzić i przy tym byście zostawali?
2: Nie myślałem jeszcze, szczerze mówiąc, o zmianach godzinowych. Myślę, że to może być fajna alternatywa. Tutaj trzeba pewnie by było uderzyć w termin sobotni, żeby to fajnie zagrało, ale myślę, że to może być fajna alternatywa. No jakby trochę tak interesuje się gospodarką i widać, że ten biznes taki alkoholowo-klubowy, imprezowy, coraz ciężej gdzieś tam idzie. Wydaje mi się, że ze względu na to, na rozwój, czy mocny rozwój napojów bezalkoholowych, że pokolenie Z jakby jest trochę inaczej, chce spędzać czas i że tutaj będzie przestrzeń i myślę, że dużo tego typu inicjatyw też będzie powstawało.
1: Dobrze, w takim razie dziękuję ci bardzo. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy wiele, aby zachęcić naszych słuchaczy do uczestnictwa. Jeszcze jakbyś chciał w dwóch zdaniach może zaprosić wszystkich, którzy będą tego słuchać, do uczestnictwa.
2: Sexy Run Club, niedziela, 10 maja, 10, Jasna 7, butik Wasala, serdecznie zapraszamy. Nie trzeba umieć biegać, będzie super zabawa, także do zobaczenia.
1: Ja czuję się zachęcony, moim i Państwa gościem był Mateusz Sikora, a więc organizator całego biegu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej joga w mieście.

0: czas na ostatni wyjazd na lubelskie drogi tego poranka. I z tego co widzę, po Lublinie powinno się już jeździć całkiem swobodnie. Jedynie przy wjeździe do Lublina od strony Tysiąclecia możecie postać nieco dłużej. Zwolnić trzeba także na Poniatowskiego czy na Wieniawski.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

nami świeżynka od grupy Korn, która brzmi naprawdę świetnie. Reward the Scores na 98,2 i ogłoszeń związanych m.in. z grupą Korn nie koniec, bo wczoraj dowiedzieliśmy się, że właśnie oni, Evanescence i Papa Roach, będą częścią ścieżki dźwiękowej do drugiego sezonu serialu Netflixa pod tytułem Devil May Cry. Przy poprzednim sezonie nowy utwór dla produkcji stworzyła grupa Evanescence, a przy drugim sezonie nowy utwór stworzą Papa Roach, tym razem we współpracy z indyjskim raperem. I żebym się tu nie pomylił, bo jego, powiedzmy, imię sceniczne brzmi całkiem ciekawie, Hanumankind, chyba tak to się wymawia i tak to się czyta. Premiera nowego sezonu odbędzie się 12 maja, czyli od najbliższego wtorku, więc będzie co oglądać w przyszłym tygodniu i oczywiście też posłuchać.

Na zegarach 19 minut do godziny 9, a więc to czas na imprezę FM. I na początek przypominam o koncercie ku pamięci jednego z największych głosów metalu w historii. I mowa tu o memoriale Roniego Jamesa Dio, podczas którego wybrzmią klasyczne utwory z jego dorobku za czasów Dio, Rainbow i Black Sabbath. Jeżeli uwielbiacie jego muzykę, no to musicie się na tym koncercie po prostu pojawić. Odbędzie się on 22 maja w Fabryce Kultury Zgrzyt. A teraz co nieco o koncercie, który odbędzie się pod koniec roku, ale warto o nim wspomnieć już teraz, żeby nie spóźnić się z biletami. W ramach celebracji 45 lat na scenie do Lublina przyjedzie pani Małgorzata Ostrowska, czyli jedna z największych ikon polskiej muzyki rockowej. Podczas koncertu przeprowadzi nas ona od lat 80. przez swoją solową twórczość po ostatnie dokonania. Koncert odbędzie się 25 listopada w Centrum Spotkania Kultur, a bilety już są w sprzedaży. Za to po 7 latach przerwy grupa A Perfect Circle wraca na stary kontynent. Grupa już niedługo, bo 10 czerwca wystąpi na warszawskim Torwarze. I z tego co widzę, bilety są jeszcze dostępne, m.in. na płytę, więc jak jesteście zainteresowani,

ptaki i diament na 98,2. Za to ja mam nieco informacji dla osób posiadających hulajnogi elektryczne, bo z tego co czytam w wydarzeniach Akademickiego Radiocentrum już za moment usłyszymy o tym, że od czerwca wejdą nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Co się zmieni, usłyszymy punktualnie po godzinie 9. Zainteresowanych zachęcam, żeby zostać z nami na dłużej. Za to na muzyczne zamknięcie godziny 8 po prostu będzie czego posłuchać. Stone Sour i Tired już teraz w waszych głośnikach, a tuż po nich Metallica i utwór Sad But True, także w dużym skrócie, no będzie czego posłuchać.

0: No jak zamykać godzinę, to właśnie z takimi brzmieniami w głośnikach. Metallica i Sad But True. Na zegarach już 9:00, a więc to czas na wydarzenia.
1: Zaostrzą się przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. O tym za chwilę. W wydarzeniach również o sukcesie zbiórki dla zwierząt oraz Dniu Służb Mundurowych na UMCS.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Od czerwca wejdą nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Co się zmieni? Coraz więcej mieszkańców Lublina korzysta z tego środka transportu, jednak służby przypominają, że wielu użytkowników nadal lekceważy obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa. Kierujący mogą poruszać się maksymalnie z prędkością 20 km na godzinę, korzystać głównie z dróg rowerowych, a w razie ich braku z jezdni lub chodnika, z zachowaniem szczególnej ostrożności wobec pieszych. Funkcjonariusze podkreślają również, że hulajnoga musi być wyposażona m.in. w oświetlenie, hamulec oraz sygnał ostrzegawczy, a podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu ani przewozić pasażerów. Ważnym obowiązkiem jest także przeprowadzanie hulajnogi przez przejścia dla pieszych zamiast przejeżdżania przez pasy. Od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach, natomiast najmłodsi poniżej 13 lat będą mogli korzystać z hulajnóg wyłącznie pod opieką dorosłych i tylko w strefach zamieszkania. Pamięć o Łukaszu Litewce łączy ludzi w całej Polsce. W Lublinie zebrano setki kilogramów karmy dla zwierząt. Inicjatywy przygotowują mieszkańcy, szkoły, przedszkola, firmy oraz organizacje społeczne, kontynuując działania, z których polityk był znany przez lata. Litewka angażował się zarówno w pomoc osobom potrzebującym, jak i w liczne akcje na rzecz zwierząt oraz schronisk. Jedno z takich wydarzeń odbyło się 5 maja na Placu Litewskim w Lublinie, gdzie mieszkańcy mogli oddać karmę dla podopiecznych lokalnego schroniska i uczcić pamięć posła. Organizatorzy poinformowali, że zainteresowanie było tak duże, iż akcję przedłużono o godzinę. Łącznie udało się zebrać blisko 246 kg karmy dla zwierząt, która trafiła już do schroniska. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wydział Prawa i Administracji obchodzi Dzień Służb Mundurowych. Uczestnicy poznają pracę funkcjonariuszy jednostek porządkowych od wewnątrz. Wydarzenie jest kierowane głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Odbędzie się 14 maja o 9:30 w Auli Uniwersyteckiej. Jego celem jest prezentacja zadań i obowiązków instytucji dbających o bezpieczeństwo państwa oraz zachęta do wyboru przyszłej drogi zawodowej w sektorze publicznym. Przedstawiciele m.in. Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Krajowej Administracji Skarbowej podzielą się swoimi doświadczeniami oraz zaprezentują sprzęt, z jakim pracują na co dzień.
2: Stawiamy tutaj przede wszystkim na otwartość jednostek, na szczerą rozmowę, dyskusję, wymianę poglądów. Odbędzie się pokaz wozów służbowych. Będzie na pewno wóz strażacki, radiowóz policyjny oraz skład Straży Leśnej, a także inne jednostki. Wszystko będzie można dotknąć, zobaczyć, wejść do środka, do samochodu. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówi Szymon Ciołek, przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Zaplanowane są również otwarte panele dyskusyjne i prelekcje ze specjalistami oraz studentami angażującymi się w działalność danych służb. Na udział w obchodach obowiązują zapisy.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe, a zaczniemy od siatkówki. Mistrza Polski poznamy dopiero w niedzielę. Bogdanka Luk Lublin przegrała w 4. spotkaniu finałowym siatkarskiej Plus Ligi z Aluron CMC Wartą Zawiercie 1-3. W rywalizacji do 3 zwycięstw mamy zatem remis 2-2.
4: Presja była po obydwu stronach, oczywiście my chcieliśmy to zakończyć. Wiedzieliśmy, że przy wygranej to zakończymy, natomiast teraz w niedzielę obydwa zespoły będą wiedziały, o co gramy. Obydwa zespoły będą miały podobną odpowiedzialność. Tak musiało być, wydaje mi się, że tak po prostu musiało być. My na pewno zostawiliśmy serce dzisiaj na boisku. Jeżeli byśmy tego nie zostawili, tego serca, to moglibyśmy, nie wiem, rozpaczać. Natomiast daliśmy z siebie wszystko, a po prostu przeciwnik był lepszy, no to co można powiedzieć. No gramy z piekielnie mocnym zespołem.
3: Mówił po spotkaniu kapitan Bogdanki Luk Lublin Marcin Komenda. Piąta część walki o Mistrzostwo Polski zostanie rozegrana w niedzielę 10 maja w Arenie Sosnowiec. We wczorajszy wieczór poznaliśmy natomiast zdobywców brązowego medalu Mistrzostw Polski. PGE Projekt Warszawa pokonał w 4. meczu Asseco Resowie Rzeszów 3-0.
5: Cieszę się bardzo, że wyciągnęliśmy wnioski z tego ostatniego meczu, szczególnie z jego końcówki, 3. seta. I dzisiaj bardzo pewnie weszliśmy w ten mecz, tak naprawdę od początku do końca go kontrolowaliśmy. Byliśmy bardzo skupieni, uważam, że to, co nam się trochę wymknęło w drugiej połowie 3. seta, oczywiście nie odejmując nic Resowi, bo też oni zaczęli bardzo dobrze grać, ale gdzieś ten taki ułamek tego skupienia dzisiaj był przytrzymany przez cały ten mecz i bardzo cieszę, że dzisiaj to my zdobywamy te brązowe medale. Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze, gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś.
3: mówił po spotkaniu rozgrywający projektu Jan Firlej. Najniższy stopień podium zapewnił warszawianom grę w kolejnej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów. Natomiast Resowia będzie reprezentowała nasz kraj w Pucharze CEF. Przejdźmy do piłki nożnej. We wczorajszy wieczór poznaliśmy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. O najważniejsze klubowe trofeum z Arsenalem Londyn powalczy Paris Saint-Germain. W drugiej odsłonie półfinałowej batalii francuska ekipa zremisowała z Bayernem Monachium 1-1. Z racji zwycięstwa 5-4 w premierowym meczu to właśnie podopieczni Luisa Enrique zameldowali się w wielkim finale. Spotkanie o słynny puchar z uszami zostanie rozegrane w sobotę 30 maja o godzinie 18. Na koniec piłka ręczna. KS Lotto Puławy pozostały w walce o utrzymanie w Orlen Superlidze mężczyzn. Drużyna Piotra Drobka pokonała we wczorajszym meczu MKS Zagłębie Lubin 33-29.
5: Cieszę się bardzo, że wyciągnęliśmy wnioski z tego ostatniego meczu, szczególnie z jego końcówki trzeciego seta. I dzisiaj bardzo pewnie weszliśmy w ten mecz, tak naprawdę od początku do końca go kontrolowaliśmy. Byliśmy bardzo skupieni. Uważam, że to, co nam się trochę wymknęło w drugiej połowie trzeciego seta, oczywiście nie odejmując nic Resowi, bo też oni zaczęli bardzo dobrze grać, ale gdzieś ten taki ułamek tego skupienia dzisiaj był przytrzymany przez cały ten mecz i bardzo cieszę, że dzisiaj to my zdobywamy te brązowe medale. Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze, gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś.
3: Tutaj ponownie Jan Firlej, ale miał mówić bramkarz KS Lotto Puławy Paweł Ciupa. W kolejnej odsłonie walki o byt w Orlen Superlidze mężczyzn puławianie zmierzą się w poniedziałek 11 maja z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Obie drużyny przed tym starciem mają w ligowej tabeli po 13 punktów. Wygrana zapewni jednej z drużyn utrzymanie w lidze, natomiast dalszy los przegranych rozstrzygną baraże.
0: Co w pogodzie ciekawego? No robi się coraz cieplej. Obecnie na termometrach mamy 19 stopni powyżej zera. Max na dziś to 23 stopni ciepła. Jednak czeka nas przede wszystkim pochmurny dzień, choć słońce będzie się z tych chmur przebijało. Z reszty informacji, jakość powietrza jest na dobrym poziomie, ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali i z tego co widzę w nocy również może popadać nieco deszcz. No i bardzo dobrze, bo potrzeba go jak nigdy wcześniej.
6: Reklama.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach 8 minut po godzinie 9, a ja witam Was już w ostatniej godzinie wspólnego grania, którą zaczniemy od utworu, który zaczyna się naprawdę świetnym basem i po jakimś kilku sekundach pojawia się słowo Rosemary. Myślę, że niektórzy już wiedzą, o jaki utwór chodzi, a ci, którzy nie wiedzą, no to zachęcam, żeby dać głośno, bo jest to utwór naprawdę świetny.

0: Na zegarach 15 minut po godzinie 9, a za nami zespół Garbage z utworem I Think I'm Paranoid. Godzina 9 to taka godzina, w której pojawiają się na antenie Radio Centrum nieco więcej osób niż tylko ja. I tym razem ze mną jest Ignacy Chodowski. Dzień dobry.
1: Podarzyło mi się dzisiaj. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Ignacy. Słuchaj, ja mam do ciebie takie pytanie. Ty jesteś bardziej osobą, która śledzi siatkówkę, prawda?
1: Wiesz co, powiem ci tak, siatkówka w ogóle w moim życiu pojawiła się przez przypadek, ale możemy dla dobra dzisiejszego programu powiedzieć, że tak. Mhm.
0: To zdradź mi proszę, czy jest ktoś w redakcji sportowej, kto jest zafiksowany na punkcie piłki nożnej?
1: Zdecydowanie tak, myślę, że większość naszej redakcji, zarówno redaktor Michał Kicia, Aleks Kurowski czy Grzegorz Hunkel, ale też myślę, że każdy z nas jakoś żyje tą piłką mimo wszystko, czy tą bardziej lokalną, czy bardziej europejską, ale każdy żyje.
0: Bo możliwe, że znalazłem dla nich ofertę pracy, ale tymczasowej, żeby nam z Radia Centrum tutaj nie uciekli. Otóż stacja Fox Sports szuka chętnej osoby, która obejrzy wszystkie mecze podczas zbliżającego się mundialu. Są to 104 mecze i na taką osobę czeka czek w wysokości 50 tysięcy dolarów. Czeka na nich specjalne przeszklone biuro, także wygoda. Co tu jeszcze więcej powiedzieć? Emocje.
1: Tak, no wydaje mi się, że przede wszystkim ta oferta finansowa jest bardzo kusząca.
0: Kusząca, prawda?
1: No znacznie bardziej się opłaca chyba nawet zostać takim obserwatorem piłki nożnej niż komentatorem w takim razie, no bo to myślę, że każdy by się na to skusił. Ale powiem ci szczerze, że przeglądam teraz właśnie mecze fazy grupowej tego mundialu i na przykład taka Ghana-Panama 18 czerwca bardzo mnie kusi, godzina pierwsza
0: prawda?
1: W nocy.
0: Brzmi intrygująco wręcz, ironicznie mówiąc. Co by nie mówić, no pieniążki to główny faktor, że tak powiem. Życie mogłyby zmienić. Ciekawe, czy do tych takich nudnych meczów jakiś popcorn by też dawali. Przydałby się, co?
1: No myślę, że nie tylko popcorn, ale jakieś też ewentualnie Coca-Cola, chociaż Pepsi jest chyba sponsorem tam na mundialu. Ale zdecydowanie, popcorn jak najbardziej biorę w ciemno.
0: Wleci jak ulał. A teraz na antenie Radio Centrum wleci zespół Perfect. Lokomotywa z ogłoszenia już teraz w waszych głośnikach.

0: No to świetnie brzmiąca nowość prosto od Jacka White'a. Dereco de Monico na 98,2 na zegarach 25 minut po godzinie 9, a więc to czas na drugi dziś przegląd prasy w bardzo doborowym towarzystwie, bo do Ignacego i do mnie dochodzi Mikołaj Borowiec. Dzień dobry Mikołaju. To co, klasycznie, może zaczniesz, co tam masz ciekawego?
1: Ja mam dzisiaj informację dla miłośników piesków odnośnie ciekawego badania, które możliwe, że pomoże wam w relacji z waszymi pupilami. Naukowcy z Uniwersytetu, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, imienia Luranda Edwesza przeprowadzili eksperyment z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, aby sprawdzić, jak psi mózg reaguje na różne sposoby mówienia. W badaniu udział wzięło 12 kobiet i 12 mężczyzn, którzy zwracali się do psów na 3 różne sposoby, używając języka skierowanego do zwierząt, codziennej mowy dorosłych oraz stylu charakterystycznego dla komunikacji z dziećmi. Jak myślicie? Jakie były wyniki? Która mowa najlepiej się sprawdza?
0: Dla mnie taka puci-puci.
1: Czyli dla niemowląt.
0: Tak, takie
1: I masz
0: popólne,
1: rację.
0: No.
1: Wyniki pokazały, że ośrodki słuchowe w mózgach psów były bardziej aktywne przy mowie przypominającej tę kierowaną do niemowląt. Dodatkowo zwierzęta chętniej reagowały na komunikaty wypowiadane przez kobiety. To dowodzi, że sposób, w jaki mówimy, ma ogromne znaczenie. Nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych czworonożnych towarzyszy. Więcej na WP Kobieta.
0: Tak sobie stwierdziłem w tym momencie, że określenie psiecko nabiera nowego znaczenia w tym momencie. Co myślicie?
2: Zdecydowanie tak, ale z drugiej strony mi się wydaje też, że to ciekawe, no bo wydaje mi się, że zwykle właśnie do mężczyzn bardziej psy legną. To jak są te memy, że pies i stary po tygodniu znajomości czy coś takiego.
1: Więc dla mnie na przykład naturalne było właśnie, że się mówi jak do dziecka. Moja mama tak zawsze mówiła do pierwszego psa, którego mieliśmy i do tych dwóch, które mamy teraz. I się
0: Słuchajcie,
1: sprawdza.
0: W studiu jest 3 facetów, więc możemy sobie zadać pytanie, jak wy mówicie do psów, jeżeli macie psy? Mikołaj, mówiłeś, że masz, albo miałeś. To jak mówiłeś do swojego psa?
1: Ja zazwyczaj mówię normalnie. Moja mama mówi jak do dziecka.
2: Ja też mówię normalnie, no bo też biorę pod uwagę, że raczej mam do czynienia z większymi psami. Jak to są takie małe, jakieś maltańczyki, yorki czy coś takiego, to można pieszczotliwie, no ale jak masz do czynienia, nie wiem, z owczarkiem niemieckim, to by było trochę dziwne, jakbyś mówił, nie wiem, pimpuś albo coś takiego.
1: Ja mam wrażenie, że to też zależy od sytuacji. Jeżeli wydajemy rozkaz psu, jakąś komendę, no to trzeba raczej powiedzieć po męsku.
0: No to też prawda, jak się nie słucha, no to przecież nie będziesz potulny dla niego, nie?
1: Dokładnie.
0: Teraz trwają matury. Ja mam właśnie temat, w tym temacie, że tak powiem. Otóż magazyn Wprost widzi pewien problem, mianowicie, że CKE nic nie robi z tym, że maturzyści wysyłają do internetu to, jak wyglądają arkusze maturalne i apelują, żeby CKE coś z tym zrobiła. Jedyną rzecz, jaką widziałem, jaką CKE zrobiła, to zaobserwowała konto gościa, który udostępniał te arkusze na Twitterze. Po prostu zaobserwowała go, żeby sprawdzić, czy on dalej je udostępnia. I to w sumie tyle.
2: No to bardzo
0: odpowiedzialnie. Tak.
2: Odpowiedzialnie. W szczególności, że biorąc pod uwagę fakt, może on wiedzieć więcej nawet od CKE.
0: Tak, to prawda.
1: Ja mam pytanie, kiedy oni robią w ogóle te zdjęcia tych arkuszy? Bo to mówimy o uczniach, czy...
0: Tak, o maturzystach.
1: Z no tego, to dziwne, co widziałem, myślałem, że te telefony zabierają, że nie można wnosić na salę.
0: Właśnie są jacyś tacy cwani, nie wiem, gdzie oni to chowają, ale podczas bodajże przedwczorajszej matury z matematyki ta osoba, o której mowa na Twitterze, wstawiła po 3 minutach już arkusz z matematyki cały, jak on wygląda. W 3 minuty trzasnął cały arkusz zdjęcia.
2: No to bardzo ciekawa sytuacja, ale też wydaje mi się, że tutaj jest niekompetencja osób pilnujących, bo biorąc pod uwagę fakt, jakie historie ja słyszałem na przykład, to było naprawdę bardzo ciekawe. I to nie chodzi tylko o samą maturę stricte w salach, ale też na przykład w łazienkach słyszałem, nawet na terenie Lublina, że dużo nauczycieli pozwalało na przykład chować telefony.
1: Trzeba zatrudnić ochroniarzy arkuszy maturalnych.
2: Mężów zaufania CKE.
1: Przy każdej ławeczce jeden ochroniarz.
0: Jeżeli CKE nas teraz, ktoś z CKE nas słucha, no to znaleźliśmy dla was rozwiązanie. Proszę bardzo.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowniście!

Kensington i St. Helena za nami. Za to, z tego co czytam, panowie z Deep Purple nie chcą być tacy święci i na swoim nowym albumie stawiają na ciężkie brzmienie. I tu cytuję, szykują najcięższy album od lat. No z tego co mówi Ian Gillan, wokalista zespołu, to gdzie jesteśmy teraz z tym wcieleniem Deep Purple to według mnie współczesna wersja Deep Purple z lat 70. Dodaje on też, że nowy materiał jest bardzo bliski temu, jak brzmi Highway Star czy Smoke on the Water. Nowy album nazywać się będzie Splat i na rynku ukaże się 3 lipca. Za to nieco później, bo 8 października grupa zagra w Łodzi, konkretnie w Atlas Arenie, więc będzie okazja, żeby premierowy materiał posłuchać na żywo.

Deep Purple i Smoke on the Water na niecałe 9 minut do godziny 10. I tym utworem będę się również już z Wami żegnał, ale zachęcam, żeby zostać z Radiem Centrum na dłużej, bo już za moment utwory od m.in. Myslowic oraz Lenego Krawica, a tuż po nich wydarzenia, w których usłyszymy m.in. o tym, ile zapłacimy dziś za paliwo. Zapraszam w imieniu Mikołaja Borowca, a tymczasem ponownie dziękuję za dziś, Kuba Pasieczny, dzięki za ostatnie 3 godziny, życzę udanego czwartku i do usłyszenia jutro o godzinie 19 w jeździe próbnej. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Ile zapłacimy dziś za paliwo? O tym za moment. Będzie także o zakazie wstępu do lasów oraz weekendzie pełnym muzycznych emocji. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Dziś paliwo trochę taniej. Ministerstwo Energii poinformowało, że w czwartek maksymalna cena benzyny PB95 wyniesie 6 zł 46 groszy za litr, PB98 6 zł 95 groszy, natomiast oleju napędowego 7 zł 26 groszy. W porównaniu do poprzedniego dnia ceny spadną o kilka groszy. Najbardziej potanieje diesel, którego cena będzie niższa o 5 groszy za litr. Nieco mniejsze obniżki obejmą benzynę PB98 i PB95, dokładnie o 4 i 3 grosze. Zagrożenie pożarowe jest określane jako krytyczne. Zdecydowano o zakazie wstępu do lasów. Wilgotność ściółki leśnej spadła do 6,4%. Jest to porównywalne z kartką papieru. Z tego względu Nadleśnictwo Józefów, Zwierzyniec, jak i również Roztoczański Park Narodowy zdecydowały o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasów. Służby podkreślają, że w tym roku doszło już do 3306 pożarów lasów w całym kraju. Jest to o ponad 1100 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Próbował uciec przed policją bezskutecznie. Poszukiwany mężczyzna odpocznie za kratkami. Policjanci z 3. Komisariatu w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego zatrzymali 57-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był ścigany w związku z wyrokiem za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami. Funkcjonariusze ustalili, że ukrywa się na terenie miasta i rozpoczęli działania zmierzające do jego zatrzymania. Gdy 57-latek zauważył policjantów, próbował uciec, jednak został szybko obezwładniony i wyprowadzony z mieszkania w kajdankach. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2,5 roku. Żacy przejmują klucze do miasta. Przed nami 30. edycja Juwenaliów Politechniki Lubelskiej, która rozpocznie wielkie świętowanie studenckiej wolności. Już w najbliższy piątek i sobotę tereny zielone przy ulicy Nadbystrzyckiej wypełnią się tysiącami studentów spragnionych kulturalnych wrażeń. Tegoroczna edycja ma wymiar szczególny, bowiem świętujemy okrągły 30. jubileusz imprezy. Z tej okazji organizatorzy zapowiadają niespotykany dotąd rozmach, w tym spektakularne widowiska pirotechniczne i oprawę świetlną. Na scenie pojawi się śmietanka polskiej muzyki, a wśród gwiazd znajdą się m.in. Lady Punk, Kacperczyk, Gibbs oraz BDS. Przy doborze artystów bierzemy przede wszystkim pod uwagę głosy studentów, podkreśla Kacper Kot z Rady Uczelnianej Samorządu Politechniki Lubelskiej.
1: Tak naprawdę co do też podziału na gatunki muzyczne, tam nie ma jakiegoś ściśle, powiedzmy, procentowego rozkładu. Tak naprawdę staramy się, żeby dopasować coś do każdego odbiorcy. Oczywiście na tyle, na ile to możliwe. Myślę, że w tym roku akurat wyszło to naprawdę wybitnie.
0: Zanim jednak usłyszymy pierwsze dźwięki, miastem zawładnie widowiskowy korowód karnawałowy. W piątek o 14 spod ratusza wyruszy barwna fala żaków w maskach, piórach i cekinach. To właśnie wtedy studenci symbolicznie przejmą klucze do bram miasta, by w tanecznym rytmie przejść w kierunku uczelni. Dla wszystkich, którzy chcą być częścią tego muzycznego maratonu, ważne przypomnienie. Karnety wymieniamy na opaski osobiście w klubie studenckim Kazik. Warto zrobić to wcześniej, by uniknąć kolejek. Pamiętajcie też o legitymacjach do zakupionych biletów ulgowych. Pełny line-up znajdziecie na naszej stronie centrum.fm. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. W tej chwili termometry pokazują 20 stopni. Jest pochmurno. Wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością 20 km na godzinę. Barometry pokazują 1008 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są umiarkowane.
2: Najwięcej roka w mieście!
3: Radio Centrum.

0: emocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: autopromocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
12: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
11: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
13: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Reklama.
14: Radio Centrum. Najwięcej lokalności.

Dzień dobry, drodzy słuchacze. Na zegarach mamy już 13:06, co oznacza, że rozpoczynamy Ośrodek Roka. Przy mikrofonie jest z wami Vanessa Woźniak, a dzisiaj na antenie trochę nowości, jak i konkurs na scenę w centrum, więc liczę, że zostaniecie ze mną na dłużej.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Radio Centrum.

I czy tu zawsze musi chodzić o mamonę? Tym razem chyba w słusznej sprawie. Miliarder z Indii, właściciel prywatnego zoo Anand Ambani, ponowił swoją ofertę adopcji aż 80 hipopotamów, które chce uchronić przed zastrzeleniem. W latach 80. Pablo Escobar sprowadził do swojej posiadłości 4 hipopotamy, jednak po jego śmierci zwierzęta zostały wypuszczone na wolność, co poskutkowało ich nadmiernym rozrodem, a ich populacja sięga aktualnie około 200 sztuk. Są one jednak zagrożeniem dla ekosystemu Kolumbii, niszczą lokalną florę i faunę, przez co pojawiły się na celowniku kolumbijskiego rządu. I to dosłownie na celowniku, bo po nieudanych akcjach sterylizacji zadecydowano, że część hipciów zostanie zastrzelona. Ambani chce temu zapobiec i zapewnić zwierzętom bezpieczną, prowadzoną przez naukowców relokację. Ale wyobrażacie sobie transport 80 ogromnych klusek? Mi jest trochę ciężko.

Tak więc przyszła pora na konkurs, o którym wspominałam Wam już na początku. A do zdobycia są wejściówki na nadchodzącą scenę w centrum, na której już 28 maja zagra zespół Totentanz. Grupa pochodzi z Tarnowa i istnieje od 2005 roku, przenosząc widownię w rockową przygodę. Ich koncert w Chatce Żaka będzie prawie akustyczny, więc będziecie mogli poznać Totentanz z totalnie odmiennej strony. Chciałabym Was trochę popytać o ten zespół i zobaczyć, czy poradzicie sobie z moim małym quizem. Zaczniemy od czegoś prostego i jak to się mówi, nie od razu Rzym zbudowano i grupa też nie od razu miała nazwę. Dopiero wiosną 2006 roku grupa tak ową nazwę przyjęła, zaczerpniętą z, no właśnie, czym zainspirowała się grupa i skąd pochodzi ich nazwa. Jeśli znacie odpowiedź na to pytanie, chętnie wynagrodzę taką wiedzę wejściówką na ich koncert. Odpowiedzi piszcie pod numer 515 515 982, a już teraz w Waszych głośnikach Totentanz z kawałkiem Poza Wszystkim.

0: emocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

ubiegłego roku, teraz jednak wszystko wiadomo. Zespół premierę ogłosił na 10 lipca. Album zatytułowany jest Foreign Tongues, składa się z 14 kawałków i jest podobno niezwykle żywiołowym dziełem. Usłyszeć tam będzie można wyjątkowy wkład Charlie'ego Wattsa, który został nagrany podczas jednej z jego ostatnich sesji przed śmiercią. A z gości pojawiał się na przykład Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, więc szykuje się naprawdę wyjątkowy krążek.

wrócimy sobie do konkursu, a do zdobycia są wyjściówki na przyszłą scenę w centrum, która odbędzie się już 28 maja w chatce Żaka oczywiście, a na niej zagra zespół z Tarnowa Totten Tanz. Grupa gra od 2005 roku i zabiera publiczność w świetną, energiczną, rockową podróż. Tym razem zagrają dla nas prawie akustycznie, więc to świetna okazja, by usłyszeć ich w bardzo ciekawej odsłonie. Jeśli macie ochotę wybrać się na ich koncert, to wystarczy, że odpowiecie na moje pytanie, które dotyczy właśnie Totten Tanz. Robimy sobie taki mały quiz i teraz zapytam was, w którym roku grupa wydała swój debiutancki album o tytule Nieból. Jeśli znacie odpowiedź, dajcie znać pod numer 515 515 982, a ja czekam na wasze odpowiedzi i ponawiam pytanie. Jeśli kojarzycie rok, w którym grupa wydała swój debiutancki album o tytule Nieból, to dajcie znać.

wybiła 14:03, co oznacza, że za nami już pierwsza godzina Ośrodka Rocka. Przed mikrofonem Vanessa Woźniak i kolejną godzinkę również spędzimy sobie wspólnie. Oczywiście w towarzystwie znakomitej muzyki, ale też czeka na Was konkurs, a do zgarnięcia są wejściówki na nadchodzącą scenę w centrum. Ale o tym już zaraz.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Tak więc po raz ostatni przypomnę o konkursie, w którym do zgarnięcia są wejściówki na przyszłą scenę w centrum, która odbędzie się już 28 maja, oczywiście w chatce Rzeka. A na scenie wystąpi Totten Tanz i będzie to naprawdę wyjątkowy koncert, bo grupa zagra prawie akustycznie. Zespół znany jest z mocnego rockowego brzmienia, ale tym razem będzie można usłyszeć ich w nowej odsłonie i to w całkiem odmiennych aranżacjach. Pojawią się nawet elementy elektroniki czy etniczne instrumenty. Jeśli Was zaciekawiłam i macie ochotę się wybrać na taki koncert, to zapraszam do odpowiadania na moje pytanie. A brzmi ono, z czym kojarzy Wam się muzyka Totten Tanz? Jeśli macie jakieś pomysły i skojarzenia, to koniecznie dajcie znać, bo jestem naprawdę ciekawa. Odpowiedzi piszcie pod numer 515-515-982. I przypominam pytanie, pytam o to, z czym kojarzy Wam się muzyka Totten Tanz.

Ten utwór raczej nie kojarzy się z Domem Strachów czy paranormalnymi zjawiskami. Jeśli jednak kiedyś zdawało wam się, że jakieś miejsce jest nawiedzone, to może właśnie za sprawą dźwięków, a dokładnie infradźwięków. Są to brzmienia, słuchajcie, o bardzo niskiej częstotliwości, których ludzie zazwyczaj nie słyszą, ale są one w stanie wywołać w nas stres czy większą drażliwość. I mimo, że świadomie ich po prostu nie słyszymy, no to wywołują w nas takie emocje. Ich źródłem mogą być na przykład zjawiska naturalne, takie jak wiatr czy burze, czy działalność człowieka, na przykład wentylatory. I badania przeprowadzono ostatnio na małej grupie, liczącej 36 osób, z czego połowa słuchała właśnie tych infradźwięków, a po analizie okazało się, że właśnie oni czuli się zestresowani, a muzyka wydawała się im smutniejsza. Więc jeśli kiedykolwiek poczujecie jakąś nadprzyrodzoną moc i energię, to możliwe, że jest to jedynie sprawka trzeszczących rur, niżeli waszych zmarłych przodków.

0: Autopromocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście. Centrum.

O bzdurach albo i nie, ale czy foliowe czapeczki ochroniłyby nas przed falami 5G? Według fanów teorii spiskowych mają nas one zabezpieczyć przed tą diabelską technologią. Ale jaka jest prawda? Ostatni eksperyment wykazał, że rzeczywiście folia aluminiowa obniża siłę sygnału. Mimo wszystko nie jest to na tyle efektywne, by mogło pomóc. Nie, i chyba, że owinęlibyśmy się całą rolką folii. Ale funkcjonowanie byłoby chyba wtedy niemożliwe i przypominalibyśmy raczej robochłopa ze świata według kiepskich, aniżeli człowieka.

0: I oto przyszedł czas na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie. Zajrzymy sobie do klubu Graffiti, gdzie już 14 maja odbędzie się naprawdę brutalny koncert. Zagrają Cycka, szybkie i głośne riffy prosto ze wschodu oraz Enterchrist, polski dev grindcore działający od 2017. Koncert idealny dla smakoszy muzyki ekstremalnej. Zajrzymy sobie teraz na północ do klubu Hydrozagadka, gdzie już 9 maja odbędzie się koncert grupy Creeper, brytyjski zespół rockowy, który na swoich koncertach przenosi publikę w mroczną przygodę. Potowarzyszy im grupa The Howling. I wrócimy sobie na lubelską ziemię, gdzie już w tą niedzielę w klubie Fabryka Kultury Zgrzyt odbędzie się koncert zespołu Monstrosity, który od lat 90. konsekwentnie buduje swoją pozycję dzięki intensywnemu i brutalnemu brzmieniu. Jako support zagrają Biocancer z Grecji oraz belgijski Reject the Sickness. Po więcej informacji zapraszam oczywiście na stronę organizatorów.
1: Radio Centrum.

Zbliżamy się do godziny 15, co oznacza, że pora się pożegnać. Była z Wami Vanessa Woźniak i bardzo dziękuję za towarzystwo. Ośrodek roku już za nami, jednak nie uciekajcie zbyt daleko, bo już za chwilę godziny szczytu, które poprowadzi dla Was Jakub Gryz. Do następnego. Cześć.

0: Zespół, który absolutnie się nie starzeje. Depeche Mode i Policy of Truth za nami, a my wchodzimy w tryb informacyjny. Ruszamy z wydarzeniami na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Walka z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim nadal trwa. O tym za chwilę. Powiemy także o jutrzejszych cenach paliw oraz o projekcie kawiarenki.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Trwa walka z żywiołem w Puszczy Solskiej. Strażacy apelują o nieprzyjeżdżanie w rejon pożaru. Drogi są przeznaczone dla służb i nie należy ich blokować. Jezdnia jest do dyspozycji ratowników, dlatego obowiązują ograniczenia w ruchu. Ponadto ogień na tak dużym obszarze powoduje zadymienie, a chmury dymu się rozprzestrzeniają, co jest niekorzystne dla zdrowia. Służby muszą brać także pod uwagę możliwość ewentualnej ewakuacji. W akcji gaśniczej bierze udział około 500 strażaków z całej Polski. Na miejscu są obecni także leśnicy, policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei podczas działań gaszenia z powietrza wykonano ponad 500 zrzutów, a na ogień zrzucono ponad 600 ton wody. A teraz dawka informacji dla kierowców. Jutro na stacjach benzynowych zapłacimy mniej. Jak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii, w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 6 zł i 90 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 17 groszy. Oznacza to, że w stosunku do dzisiejszych ceny maksymalne paliw spadną. Następne informacje w tej sprawie pojawią się jutro i określą ceny na okres od soboty do poniedziałku. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzy obowiązują do 15 maja. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Startują wiosenne spotkania z przedstawicielami firm. Nadchodzi cykl zajęć skierowanych do studentów lubelskich uczelni. Rusza edycja projektu Kawiarenki, w ramach którego studenci mogą wziąć udział w warsztatach rozwijających kompetencje niezbędne na rynku pracy. Program obejmuje m.in. komunikację, social media, autoprezentację oraz pracę w systemie Linux.
2: Wśród warsztatów znalazły się m.in. zajęcia z efektywności pracy w duchu Kaizen, budowania kariery w social mediach, tworzenia profesjonalnego CV oraz przygotowania do procesu rekrutacji. Szczególnie interesującym elementem programu jest kawa z rekruterem, czyli rekrutacyjny speed dating. To jest wyjątkowa okazja do bezpośrednich rozmów z pracodawcami i zdobycia praktycznych wskazówek.
1: Mówi Zuzanna Sadło z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Obecnie trwają rejestracje na warsztaty, a pierwsze zajęcia rozpoczną się 19 maja. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat udziału.
0: A czy pogoda za oknami sprzyja, żeby pozwiedzać dziś kawiarenki? Chyba tak, ale też trochę nie. 23 stopnie Celsjusza za naszymi oknami. Pochmurno jest, aczkolwiek może się to zmienić, bo jest mała szansa na opady w najbliższych godzinach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1009 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Reklama.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej roka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 15, czwartek, 7 maja. Przed mikrofonem Jakub Gres, no i zaczynamy też i czwartkowe wydanie audycji Godziny Szczytu. W Akademickim Radiu Centrum oczywiście. Dzień dobry, cześć i czołem, jak to zwykle mawiam. Zaczynamy od, może inaczej powiem, kto nie kocha lat 80., niech pierwszy rzuci kamieniem. Zespół Saxon już teraz na początek i kawałek Broken Heroes.

Temper City na 98.2 FM. A co takiego będzie się działo w naszym mieście po juwenaliach? No, pojawią się dodatkowe kursy autobusów, o czym poinformowało ZITM. No i czytamy, że po zakończeniu koncertów i związanych w trakcie juwenaliów dodatkowe kursy wykonają autobusy linii numer 8, 13, 14, 15, 18, 45 i 151. No i te kursy będą realizowane z przystanków Politechnika 01, 02, mniej więcej 15 minut po północy. To taka informacja logistyczna, a ja przyznam, że lepiej późno niż wcale, więc zapomniałem o tym, że Piotr Rogucki miał ostatnią urodziny, więc życzymy Piotrowi wszystkiego najlepszego, stówki i nie mówię tutaj o kasie, tylko o 100 latach.

Lady Punk, Fabryka Małp na 98 FM. Wspaniały kawałek, wspaniały zespół, który jest taką swoistą moją inspiracją co do dzisiejszego konkursu. Drodzy słuchacze, mamy dla Was przygotowane wejściówki na scenę w centrum. 28 maja o godzinie 19 na małej sali widowiskowej chatki Żaka zagra formacja Totten Tanz. Prawie akustycznie, więc w wydaniu na żywo, ale w nowej odsłonie. Więc, tak nawiązując do tego Lady Punk, przypuszczam, że muzyka polska lat 80. i 90. ukształtowała spore grono naszych słuchaczy. Dlatego chciałbym się Was zapytać o zespoły, polskie zespoły rockowe, które Was ukształtowały muzycznie. Wysyłajcie swoje propozycje, napiszcie jak i dlaczego pod numer 515 515 982.

0: To było Accept z numerem The Rise of Chaos, a my za chwilę sobie sprawdzimy, czy taki chaos i anarchia panuje na ulicach naszego miasta. No to wyolbrzymiam, nie ma anarchii żadnej, ale rzeczywiście problem z przejazdem możecie napotkać właściwie w całym centrum miasta, w szczególności w Alei Tysiąclecia w stronę Rona Dmowskiego, w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia, na skrzyżowaniu Nadbystrzyckiej z Głęboką i na skrzyżowaniu Wolskiej i z Fabryczną, ale to jest taka, no właśnie, wisienka na torcie, jeżeli chodzi o dzisiejsze korki, więc przypuszczam, że macie o wiele więcej informacji drogowych, więc śmiało możecie je podsyłać do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Are you ready to the darkness? This is Jurgen from 69 Eyes.
4: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
5: We are Das Ich.
6: Hello everyone, it's from Moonspell.
7: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
8: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
11: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
13: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

kawałek jak z bajki, czy też powinienem powiedzieć od zespołu Bajka. Numer byłoby na antenie Akademickiego Radia Centrum i ja przypuszczam gdzieś tam, że niemała część naszych słuchaczy ma w głowie taką myśl. Byłoby miło, gdyby Deep Purple wrócili z nowym albumem. No to mam dobrą wieść. Deep Purple powróci właśnie z nowym albumem i to już poznaliśmy zapowiedź nowego krążka studyjnego. Album nazywa się Splat i ukaże się 3 lipca, właściwie na sam początek wakacji. No i poznaliśmy pierwsze szczegóły tej płyty, które zdradził nam wokalista Ian Gillan. Ta pierwsza, chyba najciekawsza jest taka, że według Gilliana Deep Purple, które będziemy mogli usłyszeć w ramach Splat, to współczesna wersja tego zespołu, tylko że z lat 70. Ich muzyka nawiązuje najbardziej na przykład do kawałka Smoke on the Water, który tak swoją drogą możemy usłyszeć już teraz na 98.2 FM. Deep Purple już teraz.

12 minut do 16. Zerknąłem na nasz telefon radiowy i widzę już, że powoli spływają do nas pierwsze SMS-y z odpowiedziami na nasz dzisiejszy konkurs, który pozwolę sobie jeszcze raz wam przypomnieć. Więc, drodzy słuchacze, mamy dla was przygotowane wejściówki na właściwie specjalną scenę w centrum. 28 maja o godzinie 19, to jest czwartek, zagra dla nas formacja Totentanz, prawie akustycznie, więc w kompletnie nowej odsłonie. No i też przypomnę pytanie, jakie wam wcześniej zadałem, a mianowicie napiszcie do nas pod numer 515-515-982, jaki polski zespół rockowy ukształtował was i dlaczego. Wysyłajcie swoje odpowiedzi do zgarnięcia bilety na zbliżającą się scenę w centrum. No i przykładowy taki zespół, który przypuszczam, że ukształtował wielu z nas. Kult.

nieoficjalny hymn naszego kraju w końcu. Kult Polska, mieszkam w Polsce i dla wszystkich mieszkańców Polski mamy małą informację. Mamy dziś 7 maja oczywiście. No i swoje imieniny obchodzi Róża, Jan oraz Piotr. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. No i żebyście wytrzymali weekend już niebawem. No i jak dotrwacie do tego, wydaje mi się, że każdy z nas będzie mógł pokazać znak wiktorii. A Small Victory, czyli zespół Faith No More już teraz na 98 w FM.

0: Dorsów chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Mamy na zegarach już równo 16, więc bez zbędnego przedłużania sprawdźmy sobie wydarzenia.
1: Już jutro studenci przejmą miasto. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o nowym kierunku na Politechnice Lubelskiej.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Na początek wracamy do pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Lasy Państwowe wydały oświadczenie. Wynika z niego, że właścicielem dromadera, który we wtorek rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej, były mieleckie zakłady lotnicze i miały one aktualny certyfikat wydany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie takich lotów oraz zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka. Jak podano, loty wykonywane są od godziny 10 do godziny przed zachodem słońca, z wyjątkiem przypadków, gdy prowadzona jest akcja gaśnicza. Okoliczności wypadku wyjaśniają Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura. W komunikacie Lasów Państwowych zaznaczono, że w związku z tym nie będą spekulować na temat przyczyn tragedii. Już w piątek odbędzie się juwenaliowy pochód. Mieszkańcy muszą liczyć się z okresowymi zmianami w poruszaniu się po centralnych rejonach. Z okazji inauguracji Lubelskich Dni Kultury Studenckiej ulicami Lublina przejdzie korowód studencki. Na trasie wydarzenia mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.
2: Pochód przejdzie krakowskim przedmieściem, alejami racławickimi, ulicą Sobińskiego, Głęboką i Nadbystrzycką, aż do terenów zielonych Politechniki Lubelskiej. Od alei racławickich do korowodu dołączy samochód ze sprzętem grającym. Przemarsz uczestników będzie odbywał się jednym pasem ruchu, a na czas przejścia kolumny pieszych policja będzie wstrzymywać ruch na skrzyżowaniach. W związku z tym wydarzeniem kierowcy mogą spodziewać się utrudnień.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na trasie przemarszu, w miejscu skrzyżowań ulic, możliwe jest wstrzymanie ruchu pojazdów przez policję na czas niezbędny do przejścia kolumny pieszych. Plan korowodu wraz z godzinami znajduje się na naszej stronie centrum.fm. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Politechnika Lubelska otwiera nowy kierunek. Zainteresowani będą się kształcić u boku sztucznej inteligencji. Raporty branżowe wskazały na braki kadrowe wśród ekspertów dziedziny energetyki, danych i sztucznej inteligencji. Z odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe przychodzi Politechnika Lubelska, która od kolejnego roku akademickiego przyjmie kandydatów na kierunek sztuczna inteligencja w energetyce. Są to siedmiosemestralne studia stacjonarne pierwszego stopnia, zakończone tytułem inżyniera z limitem 30 miejsc. Program łączy wiedzę z zakresu energetyki z nowoczesnymi obszarami, takimi jak uczenie maszynowe, inżynieria danych, systemy sterowania czy cyfryzacja infrastruktury.
0: Sprawdźmy jeszcze raz, co się dzieje za naszymi oknami i przyznam, że niewiele się zmieniło. Dalej jest pochmurno, 22 stopnie Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1009 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Centrum. Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Mamy 3 minuty po godzinie 16, no to wypada się przywitać i wprowadzić jeszcze raz naszych słuchaczy do drugiej części Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakub Gry z tej strony. Gramy dziś oczywiście klasycznie do godziny 18. Dużo świetnej muzyki rockowej, czego no, przykład możemy usłyszeć już teraz. Zespół Hymn i kawałek Wings of a Butterfly.

Dancing in the Street na 982 FM. Postać Micka Jaggera się pojawiła, więc trzeba też i ruszyć z tematem Rolling Stonesów, którzy ostatnio w jakimś czasie no bawili się ze słuchaczem. Tu wydając jakiś limitowany singiel, tu jakieś promocje, no ale w końcu poznaliśmy informacje dotyczące ich nowego albumu, czyli Foreign Tongues, które ten krążek będzie miał premierę 10 lipca, więc ten lipiec też w sumie będzie zdominowany przez weteranów muzycznych. Foreign Tongues to jest następca płyty Hackney Diamonds, która została wydana równo 3 lata temu. No i w ramach Foreign Tongues możemy usłyszeć oczywiście Stonesów, ale też bardzo ciekawych gości. Paul McCartney się pojawi i też dwóch Smithów, chociaż to nie są bracia, czyli Robert Smith z The Cure i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

22 minuty po godzinie 16. Trochę ostrzejszego łojenia od zespołu Karnal, czyli numer cały ten zgiełk na 982 FM. I niemały zgiełk się szykuje w ramach festiwalu Mystic. Halo, halo, czy mamy tutaj jakichś mystikowiczów, bo szykują się zmiany organizacyjne, ale nie w tym roku. Dalej przypominam, że Mystic Festival 2026 dalej odbędzie się od 3 do 6 czerwca w Stoczni Gdańskiej. I właśnie z tą stocznią jest mały problem, bo jak się okazuje, organizatorzy przekazali informację, że w przyszłym roku to przyszłe wydanie Mystica odbędzie się w kompletnie innym miejscu. No i dlaczego opuszczają stocznię? No nie chodzi tu o żadne kontrowersje, tylko o taką małą prawdę życiową, a mianowicie festiwal musi po prostu rosnąć. Gdzie wybiorą miejsce? Nie wiadomo, jedyne to, że dalej odbędzie się w Gdańsku.

0: dobiliśmy do półmetka dzisiejszej audycji, pół godziny do 17, więc i też sprawdźmy sobie jeszcze raz przegląd informacji drogowych, gdzie będziecie mieli największy problem z przejazdem. No, na pewno w Alei Tysiąclecia, jeżeli chodzi o drogę w stronę Ronda Dmowskiego, podobnie jest w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia, jak i również w stronę Solińskiego oraz w stronę Ronda Krwiodawców, więc tam jest największy ruch na ten moment. Problem z przejazdem również napotkacie na skrzyżowaniu Nadbystrzyckiej z Głęboką, skrzyżowaniu Wolskiej z Fabryczną oraz widzę, że niemały problem z przejazdem napotkacie na Diamentowej w stronę Krochmalnej i z Krochmalnej następnie w stronę Jana Pawła II. Drodzy słuchacze, przypominam jeszcze raz, że dzieje się naprawdę dużo na naszych ulicach, więc śmiało podsyłajcie swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
9: Akademickie Radio Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście.

A ten numer dedykujemy wszystkim osobom, które pamiętają dyskoteki lat 80. Chociaż nie wiem, czy Manam można było wtedy usłyszeć. Nie pamiętam tych czasów, bo mnie wtedy nie było. Oczywiście Cykady na Cykladach na 98.2 FM. No i wracamy do tematu już po raz ostatni. Tematu związanego z naszym dzisiejszym konkursem. Przypominam o tym, że mamy dla Was przygotowane wejściówki na scenę w centrum. 28 maja, to jest czwartek, o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka będziecie mieli okazję sprawdzić na żywo występ zespołu Totentanz. Totentanz prawie akustycznie, więc to zespół zagra dla nas swoją muzykę w zupełnie nowej i dosyć nietypowej odsłonie, trzeba przyznać. Więc też i przypominam nasze pytanie konkursowe, które w pewien sposób odnosi się do Manamu, a mianowicie, drodzy słuchacze, bierzcie już swoje telefony, wpisujcie 515-515-982, no i napiszcie do nas wasze ulubione polskie zespoły rockowe, które was ukształtowały w jakiś sposób, życiowo, muzycznie, obojętnie. Napiszcie, jaki to był zespół, no i też w jaki to był właśnie sposób. 515-515-982. Trochę o klasyce polskiego rocka, no to teraz może klasyka zagraniczna. Rainbow, Since You've Been Gone.

zespoły Motorhead oraz The Damned grające numer Neat Neat Neat na antenie Akademickiego Radia Centrum. Numer, który zagraliśmy no nie bez powodu, bo dziś 7 maja swoje 65. urodziny obchodził Phil Campbell, czyli właśnie gitarzysta grupy Motorhead. No i przy postaci Campbella, jak jesteśmy, to warto jeszcze powiedzieć o tym, że zespół Phil Campbell's Bastard Sons zagrają w Lublinie 30 lipca w Fabryce Kultury Zgrzyt. To jest zespół synów Phila Campbella, którzy wyruszają w trasę koncertową ku czci właśnie swojego niedawno zmarłego ojca, więc szykuje się nam koncert, no, czysty i najszybszy i najlepszy rock and roll.

że Artur Rojek planuje wydać trzeci solowy album pod tytułem Chciałbym urodzić się, żebym latał. Brzmi trochę bezsensownie, ale to cytat ze słów syna Artura Rojka. No i nie znamy jeszcze daty premiery, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, ale znamy też dwie informacje. Po pierwsze, Rojek rusza z tej okazji z trasą koncertową. Na razie data żadna nie określiła tutaj Lublina, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. No i też szykuje się premiera nowego singla pod tytułem Gruby Mały. Nie zagramy go i nie dlatego, że jestem wredny, po prostu premiera odbędzie się dziś, ale o północy.

0: Queens of the Stone Age, Fit Don't Fail Me Now. No i drodzy słuchacze, rozsiądźcie się teraz jak królowie w swoich fotelach, bo mamy już godzinę 17 i z tej okazji też i sprawdzimy sobie wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Komunikacja miejska zadba o studentów w trakcie juwenaliów. O tym za chwilę. Powiemy także o Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek.
0: Wydarzenia przygotowała Maria Monsior.
1: Wraz ze świętem studentów nadjeżdżają nowe kursy. Będą działać wyłącznie przez 2 dni. W ramach juwenaliów Politechniki Lubelskiej zostaną uruchomione dodatkowe linie. Autobusy będą jeździły po zakończonych koncertach w piątek i sobotę po północy.
2: 8 w kierunku Poligonowej, 13 w kierunku Kłopotowskiego. Linia numer 14 w kierunku Węglin Wróbla wykona 2 kursy. Linia numer 15 w kierunku Żeglarskiej, 18 w kierunku Sławinkowskiej, 26 w kierunku Paderewskiej. 2 kursy, linii 39 w kierunku Małgiewska-Chłodnia, 45 w kierunku Węglin-Wróbla, 151 w kierunku Abramowic oraz 158 w kierunku Felin.
1: Mówi Monika Fisz, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Pozostałe kursy linii nocnych nie będą realizowane bądź będą funkcjonować według podanych zmian. Szczegółowy rozkład można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Lublin stanie się stolicą polskiego cyberbezpieczeństwa. Nadchodzi ISSA Forum 2026. 15 i 16 maja w przestrzeniach Instytutu Informatyki UMCS odbędzie się forum organizowane przez Stowarzyszenie ISSA Polska we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Wydarzenie łączy profesjonalistów, pasjonatów IT i zainteresowanych ochroną w sieci.
3: Pierwszego dnia, 15, czyli piątek, mamy część konferencyjną wśród prelegentów same gwiazdy z zakresu cyber, czyli między innymi Mariusz Kalita, Beata Zalewa, Krzysiek Smaga, Kamil Filipek od nas z UMCS-u. Także piątek to część taka konferencyjna, natomiast sobota to część warsztatowa. Przewidzieliśmy warsztaty we współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym, czyli warsztaty z zakresu bezpieczeństwa dla maluchów, ale robimy z projektem Cyfrowy Senior również zajęcia dla seniorów.
1: Mówi Katarzyna Żółkiewska-Malicka, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa UMCS. Będą to 2 dni merytorycznych wystąpień, prelekcji, warsztatów i networkingu w tematyce sztucznej inteligencji, białego wywiadu i wszelkich spraw związanych z cyberbezpieczeństwem. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla każdego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już niedługo w centrum uwagi znajdzie się promocja czytelnictwa. Przed nami 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Biblioteka Odkrywasz, Otwierasz. Potrwa on od 8 do 15 maja, a na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej rozpocznie się już jutro o godzinie 19 otwarciem wystawy Podróże Małe i Duże, ekspozycja kolekcji przewodników turystycznych ze zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie w Bibliotece Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Jednak UMCS w ramach tegorocznych obchodów przygotował jeszcze więcej atrakcji. W programie znajdują się m.in. spotkanie z Krzysztofem Piątkiem i doktorem habilitowanym Dariuszem Słapkiem, profesorem UMCS, które otworzy wystawę Lucjan Piątek, kronikarz lubelskiego sportu, czy wykład Agnieszki Mikulskiej pod tytułem Bajka muzyczna jako przejaw sztuki z pogranicza Dziedzin. Wybrane nagranie z kolekcji płyt winylowych oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej bg.umcs.pl.
0: Ciekawe, czy pan Krzysztof Piątek pochwali się swoją karierą sportową. Taki mały żarcik, sprawdźmy sobie, co się dzieje za naszymi oknami. No dzieje się niewiele, pochmurno, 21 stopni Celsjusza, natomiast wieczorem temperatura spadnie do okolic 14. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1009 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
0: Mamy równo 4 minuty po godzinie 17, a co za tym idzie, zaczynamy już ostatnią część audycji Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem niezmiennie Jakub Gryz, no i za oknami jest dosyć gorąco, no i też muzycznie będzie za chwilę gorąco. Inside the Fire, tak nazywa się kawałek od zespołu Disturbed, który sprawdzimy sobie już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.

12 minut po godzinie 17, a to był naprawdę mocny kawałek od zespołu Foo Fighters. Nowość, czyli Asking for a Friend na 98 WFM. No i przyznam, że dostaję od Was masę wiadomości z pytaniem, czy Spice Girls powrócą na scenę. Żartuję sobie oczywiście, nie dostaję takich wiadomości, ale o co mi chodzi z tym Sobie Zdrastą? Już Wam, drodzy słuchacze, tłumaczę. O to mi chodzi, że ostatnio wywiadu udzieliła Victoria Beckham, która przyznała, że powrót Spice Girls jest jak najbardziej możliwy, ale możliwy w dosyć nietypowy sposób, bo jak przyznała, uważa, że świetnym pomysłem jest powrót Spice Girls w formie hologramów. Ciekawa sprawa, jest to dosyć fascynujące, że dziewczyny, które nawet chyba nie mają 50 lat, o ile się nie mylę, a z drugiej strony taki Keith Richards z Rolling Stonesów szykuje się do wydania nowego albumu i najprawdopodobniej ruszy jeszcze w trasę koncertową. No, intrygujące i fascynujące, ale w tym miejscu pozwolę sobie już zamknąć ten segment wiedzy bezużytecznej.

To był Jacob Rango na antenie Akademickiego Radia Centrum z numerem Pod Powierzchnią. I trochę pod powierzchnią był nasz dzisiejszy konkurs, który w tym miejscu pozwolę sobie zakończyć. Do zgarnięcia były bilety na koncert zespołu Totten Tanz w ramach sceny w centrum 28 maja. No i zapytałem się was o polskie zespoły rockowe, które was ukształtowały. No i dostałem kilka naprawdę świetnych odpowiedzi, właściwie trochę takich feministycznych bym powiedział. No przykładowo jedna z naszych słuchaczek napisała, że wokal Kasi Nosowskiej dawał przeświadczenie, że wszystko jest możliwe, wystarczy tylko chcieć. Albo druga odpowiedź dotycząca zespołu The Light, który potwierdził, że kobiecy wokal w muzyce metalowej jest naprawdę świetny. Dziękuję za wasze odpowiedzi. Oczywiście trafiają do was wejściówki na scenę w centrum, a dla pozostałych słuchaczy, którym się nie udało zgarnąć wejściówek, no to słuchajcie anteny Radia Centrum, kolejne szanse na pewno się pojawią.

0: 29 minut do godziny 18, więc i też z tej okazji ruszamy po raz ostatni z przeglądem informacji drogowych. Co takiego się dzieje właściwie na naszych ulicach? No na ten moment widzę, że w centrum miasta sytuacja się uspokoiła. Dalej będziecie mieli problem z przejazdem w Alei Tysiąclecia, ale już nie taki duży jak wcześniej. Mowa tutaj konkretnie o drodze w stronę Ronda Dmowskiego w Alejach Racławickich. No tam akurat się nie zmieniło. Dalej będziecie mieli problem z przejazdem w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców i również dalej będziecie mieli problem z przejazdem na skrzyżowaniu Wolskiej z Fabryczną. A tak poza tym widzę, że sytuacja się uspokoiła. Aczkolwiek mogę się mylić, możecie mnie jeszcze poprawić, wysyłając swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotnie.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ależ to jest genialny numer. No, klasyk to jest chyba za mało powiedziane. Zespół Alice in Chains na 982 FM. Kawałek zwie się Sea of Sorrow. I ja, drodzy słuchacze, muszę przyznać, że w ostatnich czasach, w ostatnich dniach pływamy w morzu nie smutku, tak jak sugerowałby tytuł tego kawałka, tylko w morzu dobroci koncertowych. Co mam na myśli? No to mam na myśli, że ostatnio pojawiła się informacja o tym, że zespoły Five Finger Death Punch, Lamb of God oraz Bleed Within zagrają w naszym kraju. No, co prawda musimy trochę na ten koncert poczekać, bo 29 stycznia w Łodzi w Atlas Arenie, no ale gratka nie mała dla fanów muzyki hutniczej czy też metalowej, więc na pewno warto sprawdzić. A za niecałe 3 minuty sprawdzimy sobie już koncerty, które odbędą się no, w najbliższym czasie. A teraz posłuchajmy sobie trochę polskiej muzyki o tym, że no przypuszczam, że grabarz dawno nie oglądał serialu Stawka większa niż życie, czyli Strachy na lachy i kawałek Ostatki, nie widzisz stawki.

0: 17 minut do godziny 18 ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli też sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze koncerty. Na początek propozycja dla fanów muzyki postpunkowej. Zespół Public Image Limited zagra w naszym kraju aż 4 koncerty, ale nas lubelaków chyba obchodzą najbardziej te 2 koncerty. Konkretniej w Warszawie w klubie Progresja oraz w Krakowie w klubie Studio odpowiednio 15 maja oraz 16 maja. Public Image Limited ruszają w trasę koncertową pod tytułem This is not the last tour, więc nie ma tutaj żadnej mowy o pożegnalnej trasie koncertowej. Peel to jest zespół zdecydowanie pionierów, jeżeli chodzi o właśnie nurt postpunkowy zespołu Johna Lydona, czyli też wokalisty zespołu Sex Pistols. Jeżeli jesteście zainteresowani taką muzyką na żywo, no to gorąco zachęcam was, żebyście sprawdzili stronę organizatora. Jedziemy dalej z propozycjami już z naszych okolic. 17 maja, kultowa klubo-kawiarnia. To wtedy, w niedzielę o godzinie 19, odbędzie się koncert zespołu Black Widow z występem Juana Carlosa Cano. Black Widow to zespół, który specjalizuje się w brzmieniach stoner rocka, więc jeżeli jesteście stonerami, można powiedzieć, no to gorąco was zachęcamy, żebyście sprawdzili pozostałe szczegóły na stronie, czy też na Facebooku kultowej klubo-kawiarni. I ostatnia propozycja jest skierowana dla fanów muzyki związanej z metalcorem i nu-metalem, bo w klubie Graffiti 22 maja o godzinie 19 odbędzie się koncert zespołów, które można uznać właściwie za kwiat polskiego metalcoru i nu-metalu. Usłyszymy wtedy takie zespoły jak Wirefall, Snowblind, My Own Abyss oraz Dead Dew. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Irlandczycy z Fontaine's DC na zakończenie właściwie dzisiejszych godzin szczytu. 8 minut do godziny 18, więc co mi pozostało jeszcze? No pozostało się z wami jeszcze pożegnać. Drodzy słuchacze, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym konkursie. Dziękuję za to, że słuchaliście naszej propozycji muzycznej. To naprawdę jest budujące. Zamykamy dzisiejszą audycję w klimatach w sumie naszego dzisiejszego też i konkursu, czyli polska muzyka, Budka Suflera i Twoje radio w Radiu Centrum. A przed mikrofonem był Jakub Gres. Życzę wam miłego czwartku. Do usłyszenia następnym razem.

0: 59-latek z Lublina został oszukany na maklera. O tym za chwilę. Powiemy także o konferencji MedIQ oraz o kolejnym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa. Wybiła 18, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Proces Pawła K., który miał zgłosić gotowość do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi i zbierać informacje o lotnisku w Jasionce, będzie kontynuowany. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, od wyroku 3,5 roku więzienia odwołała się prokuratura. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, poinformował Polską Agencję Prasową, że skierowana apelacja jest na niekorzyść oskarżonego i podnosi zarzut rażącej niewspółmierności wymierzonej kary za czyn z artykułu 130 paragraf 3 kodeksu karnego, czyli zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu oraz błędów w ustaleniach faktycznych. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów, a sąd apelacyjny w Lublinie nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy. 50-letniego mieszkańca Hrubieszowa zatrzymali w 2024 roku w województwie lubelskim funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według ustaleń śledczych działania mężczyzny miały pomóc między innymi w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Za zarzucany mu czyn grozi do 8 lat więzienia. Młodzi medycy i naukowcy spotkają się w Lublinie. Zbliża się 14. Ogólnopolska Konferencja Symulacji Edukacji Medycznej MedIQ 2026. Będzie to jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęconych nowoczesnej edukacji medycznej oraz symulacji klinicznej. Konferencja przeznaczona jest dla studentów, doktorantów, lekarzy, edukatorów medycznych oraz ekspertów z całej Polski. Program obejmie wykłady i panele dyskusyjne, a także warsztaty, konkursy i zawody związane z samoobroną, tamowaniem krwotoków czy pierwszą pomocą. O zawodach i konkursach mówi Maksymilian Seweryn, przewodniczący Studenckiego Koła Symulacji i Edukacji Medycznej oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
1: W czwartek odbędą się interprofesjonalne zawody Sim Challenge, podczas których studenci kierunków medycznych wezmą udział w rywalizacji w realistycznych scenariuszach symulacji medycznej. To, co przygotowaliśmy dla Państwa nowego w tym roku, to konkurs Signa Vitalia, pierwsza edycja w tym roku, która zwyciężyła w konkursie Lublin Akademicki. Jest to konkurs dotyczący zagadnień medycyny ratunkowej i medycyny stanów nagłych, a także konkurs szycia chirurgicznego.
0: W tegorocznej edycji poruszone zostaną popularne aktualnie tematy cyberbezpieczeństwa, dezinformacji czy gotowości kryzysowej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 16 maja 2026 roku w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Oszuści nie próżnują. 59-latek z Lublina stracił 50 tysięcy złotych. Mężczyzna myślał, że giełda wypłaci mu spory zysk, a w rzeczywistości zainstalował na komputerze program do zdalnej obsługi pulpitu i w ten sposób oszuści pozyskali dane do jego bankowości. Po zainstalowaniu aplikacji poszkodowany musiał zautoryzować przelew, po czym miał uzyskać pieniądze. Policja apeluje o rozsądek i rozważne podejmowanie decyzji finansowych. Okazja łatwego zarobku zawsze powinna wzmóc czujność. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin przygotowało kolejne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Mieszkańcy poznają praktyczne wskazówki przydatne w sytuacjach kryzysowych i nietypowych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak rozpoznawać dźwięki alarmowe, gdzie znajdują się obiekty zbiorowej ochrony oraz punkty wsparcia odporności społecznej. Podczas prelekcji omówiony zostanie także sposób odczytywania lokalizacji przejazdu kolejowego, położenia na drodze, czy jak utworzyć korytarz życia. Program obejmuje też praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie odbędzie się 23 maja w godzinach od 10 do 12 w auli Zespołu Szkół nr 5 imienia Jana Pawła II i jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 18 stopni, ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Grzegorz Litwin, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Wczoraj poznaliśmy finalistów Ligi Mistrzów. O najbardziej prestiżowe klubowe trofeum powalczą w tym roku PSG i Arsenal. Dziś dowiemy się, kto zagra w finałach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Przed nami portugalsko-niemiecka konfrontacja Braga-Freiburg oraz wewnętrzno-angielskie starcie Nottingham Forest-Aston Villa. Poziom niżej Crystal Palace podejmie Shakhtar Donieck, a Strasbourg zmierzy się z Rayo Vallecano. Początek wszystkich tych spotkań o godzinie 21. Przechodzimy do siatkówki. Walka o tytuł siatkarskich mistrzów Polski trwa. Bogdanka Luk Lublin przegrała wczoraj w hali Globus z Aluron CMC wartą zawiercie 1-3. Tym samym w rywalizacji finałowej jest obecnie remis 2-2.
1: Presja była po obydwu stronach. Oczywiście my chcieliśmy to zakończyć. Wiedzieliśmy, że przy wygranej to zakończymy. Natomiast teraz w niedzielę obydwa zespoły będą wiedziały, o co gramy. Obydwa zespoły będą miały podobną odpowiedzialność. Tak musiało być. Wydaje mi się, że tak po prostu musiało być. My na pewno zostawiliśmy serce dzisiaj na boisku. Jeżeli byśmy tego nie zostawili, tego serca, to moglibyśmy, nie wiem, rozpaczyć. Natomiast daliśmy z siebie wszystko, a po prostu przeciwnik był lepszy, no to co można powiedzieć? No, gramy z piekielnie mocnym zespołem.
0: Mówił po wczorajszej przegranej kapitan lubelskich siatkarzy Marcin Komenda. Rywalizacja finałowa toczy się do 3 zwycięstw, a więc o wszystkim zadecyduje spotkanie numer 5. Ostatni akt finału Plus Ligi zostanie rozegrany w niedzielę, 10 maja w Arenie Sosnowiec. Początek o godzinie 14:45. Na koniec piłka ręczna. PGE MKS Elbląg Lublin zagra o finał Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet. Turniej Final Four zostanie rozegrany już w najbliższy weekend w Elblągu. W półfinale lubelskie Szczypierniski zmierzą się z obrończyniami trofeum, czyli KGHM Zagłębiem Lubin.
2: No na pewno to jest też trofeum, które chcemy zdobyć w tym sezonie i będziemy do tego szły na 100%. Tak naprawdę mamy pierwszy mecz z Zagłębiem, który na pewno nie będzie łatwy. Myślę, że prędzej czy później to się wydarzyło, także jeżeli mamy wygrać, to tak naprawdę wygramy wcześniej i cieszę się, że po prostu mamy możliwość grać. Ale jeśli chcemy grać w finale, jeśli chcemy wygrać puchar, to musimy wygrać z każdym po drodze, także będziemy wszystko robić w półfinale, aby pojawić się w finale i wygrać po prostu puchar.
0: Tłumaczy rozgrywająca zespołu z Lublina Aleksandra Rosiak. Starcie KGHM Zagłębie Lubin PGE MKS Elbląg Lublin zostanie rozegrane w sobotę 9 maja. Początek o godzinie 15:30. Drugi półfinał tego samego dnia o 18:00. Krasoń MKS Piotrkowia zagra z Energa Startem Elbląg. Finał zaplanowano na godzinę 15:00 w niedzielę.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: emocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
7: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Najwięcej roka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

niedba, łzy gorzko przelane, intencje nie napełnią brzuch.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.